0: Uruwa mbere kandi nawe turagukeneye hano kuri radio.
1: Tubagirwa na Bosco ariko.
0: Bosco MJ.
1: Na Fido.
0: Fido Tupac. Shema Ngamije Niyo Kaje. Iyo ni groupe ikomeye cyane Amabuye. Mwese ndabashuje. Iyo ni groupe ya Brisbane. Groupe ya Brisbane. Ahagaze neza kandi mwese mbatuye ako karirimbo kabagereho.